0: Dobry wieczór Państwu. Ze studia społecznej, niezależnej, wieloetnicznej rozgłośni Radia 3 ZZZ w Melbourne. Późnym wieczorem w drugą środę miesiąca, to jest 12 sierpnia 2026 roku, ciepło i serdecznie witają się ze słuchaczami Zofia Kemp, życząc miłego odbioru i wielu wrażeń. Radośnie śpiewały polskie dzieci z podcastu E-Przedszkolaki. W audycji po życzeniach i komunikatach lokalnych proponuję Państwu wysłuchanie z kilku różnych niezależnych polskich mediów informacji o tym, co się aktualnie dzieje w Polsce oraz artykuł dotyczący nas tutaj żyjących w Australii. Ale na początek proszę posłuchajmy, co ludzie z zagranicy mówią na temat Polski.
1: W tamtym roku na TikToku pojawił się taki minutowy, najprostszy filmik ukazujący wieczorny spacer po Nowym Świecie w Warszawie. Właśnie na tej ulicy zresztą się teraz znajdziemy. No i on stał się wiralem. Niestety dziś już chyba usunięty, bo jedynie gdzie go znalazłem, to w filmie kanału Panato. W każdym razie, niby nic dla nas niezwykłego, zwykła codzienność. Jednak ludzie z zagranicy byli zachwyceni.
2: Ostatnio pojawił się niesamowity film na TikToku, którym świat się zachwycił. To jest film z Warszawy, z ulicy Nowy Świat. Ktoś po prostu przyjechał do Warszawy i przechadzał się Nowym Światem. Ten filmik trwa około minuty, gdzie po prostu jakaś osoba spaceruje sobie po Nowym Świecie. I ludzie z całego świata piszą tam komentarze, że są zachwyceni. Jest ponad 40 tysięcy komentarzy, ponad 230 tysięcy serduszek, 4 miliony wyświetleń.
1: Dlatego zresztą ja też wybrałem się na spacer po tej ulicy, taki krótki spacer, żeby docenić rzeczy, o których pisali zagraniczni internauci w postaci dziesiątek tysięcy komentarzy. A co się w nich najczęściej pojawiało? Oto najpopularniejszy komentarz. Niesamowite. Tak czysto i przyjaźnie. I tyle. To jest najbardziej lajkowany komentarz. Mamy to wszystko na co dzień. A dla kogoś coś tak banalnego jest czymś niesamowitym, niespotykanym. Ale idźmy dalej. Polska jest jak Wielka Brytania w latach 70. Ludzie czekają na zielone światło na przejściu. Dzieci ustępują miejsca starszym ludziom w autobusach. Obsługa sklepu jest miła i pomocna, a w dodatku mówi w trzech językach. Kolejny. Wygląda tak czysto i pokojowo. Albo czemu czuję bezpieczeństwo. Boże, jak tam jest czysto i bezpiecznie. No i ostatni. Polska stała się przykładem wspaniałego społeczeństwa. Coś, co Zachód kiedyś miał. Rządzisz Polską. Pozostań silna w swoich przekonaniach. Wiadomo, te komentarze to jest tylko wycinek całej naszej rzeczywistości. Te komentarze są takie bardzo romantyzujące. Ale jakoś tak rozpiera mnie naprawdę duma, że Polska coraz częściej stawiana jest jako dobry przykład tego, jak powinno postępować społeczeństwo, jak powinien wyglądać otaczający nas świat.
0: Dzisiaj imieniny obchodzą Florian, Lech, Klara, Joanna, Wiktoria, Łukasz, Julian, Julianna, Eusebiusz. Patronem Floriana jest polski błogosławiony Florian, żyjący w 1912-1942 roku. Kapucyn. Proszę posłuchajmy, co na jego temat przygotowała telewizja Misericordia w programie Skarby Kościoła.
3: 12 sierpnia wspominamy błogosławionego Floriana Stępniaka, prezbitera i męczennika. Józef Stępniak urodził się 3 stycznia 1912 roku w niewielkiej wiosce Żdżary, niedaleko miasta nad Pilicą. Jego matka zmarła, gdy był jeszcze dzieckiem. Ojciec po jakimś czasie zawarł nowy związek małżeński. Jako mały chłopiec Józef pilnował trzody na pastwisku, a później w miarę podrastania pomagał w gospodarstwie. Te obowiązki potrafił pogodzić z nauką w szkole podstawowej w Żdżarach. Po ukończeniu szkoły kapucyni umożliwili chłopcu naukę w szkole średniej w Łomży, w kolegium świętego Fidelisa. To tam narodziło się w Józefie powołanie zakonne. 14 sierpnia 1931 roku wstąpił do kapucynów. Nadano mu wtedy imię zakonne Florian. Rozpoczął nowicjat, w trakcie którego wyróżniać się miał gorliwością i ofiarnością. Profesję czasową złożył 15 sierpnia 1932 roku, a śluby wieczyste dokładnie 3 lata później. Następnie został wysłany do Lublina i tam w klasztorze kapucynów ukończył studia filozoficzno-teologiczne. 24 czerwca 1938 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Mszę świętą prymicyjną odprawił w rodzinnych Żdżarach. Został skierowany na studia biblijne na

0: Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jednocześnie prowadził działalność duszpasterską w klasztorze kapucynów w Lublinie. Gdy Niemcy zajęli Lublin, nie opuścił klasztoru, choć wielu zaczęło się ukrywać. Brakowało ludzi do grzebania zmarłych i zabitych, dlatego ojciec Florian czynił to z wielką odwagą i ofiarnością. 25 stycznia 1940 roku w ramach aresztowań lubelskiego duchowieństwa został zatrzymany wraz z całą rodziną kapucyńską z Lublina przez gestapo. Aresztowanych przetrzymywano początkowo w katowni lubelskiej zamku. Po około 5 miesiącach, 18 czerwca 1940 roku, ojciec Florian został wraz z grupą 160 współwięźniów przeniesiony do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Floriana w grudniu 1940 roku przewieziono dalej do Dachau. Wtedy na przedramieniu wytatuowano mu obozowy numer 22738. Okrutne warunki, zimno, głód, wyniszczająca praca sprawiły, że szybko podupadł na zdrowiu. Był mężczyzną silnym i rosłym, dlatego w obozie szczególnie dotkliwie odczuwał głód i wyczerpanie organizmu. Mimo przeżywanych upokorzeń i prześladowania, nie załamał się i nie stracił wrodzonego optymizmu. W połowie 1942 roku uznano, że Florian nie nadawał się już do pracy. Niemcy izolowali takie osoby w odrębnej części obozu, zwanej blokiem inwalidów. 12 sierpnia 1942 roku znalazł się jako niezdolny do pracy, choć mimo głodowych racji odzyskiwał zdrowie, w transporcie inwalidów i został wywieziony z Dachau do austriackiego zamku Hartheim, gdzie doprowadzali do perfekcji program eutanazyjny. Tam uśmiercili go w komorze gazowej. Jego ciało zostało spalone w krematorium i rozrzucone na pobliskich polach. Florian został beatyfikowany wraz z 4 innymi kapucynami: Anicetem Koplińskim, Henrykiem Krzysztofikiem, Fidelisem Chojniackim i Symforianem Duckim przez papieża świętego Jana Pawła II w dniu 13 czerwca 1999 roku w Warszawie wśród 108 polskich męczenników II wojny światowej.
1: Wszystkim naszym solenizantom i solenizantkom oraz osobom, które dzisiaj obchodzą urodziny czy różnego rodzaju jubileusze, życzymy spełnienia marzeń, długich lat życia w dobrym zdrowiu, wielu wspaniałych, oddanych przyjaciół, pozytywnego realizowania się w życiu osobistym, zawodowym i społecznym, ale przede wszystkim, kochani, życzymy Wam obfitości błogosławieństw Trójcy Przenajświętszej Opieki Matki Bożej i pomocy w życiu doczesnym i w pielgrzymce do nieba, do którego ufam wszyscy chcemy się dostać, świętych aniołów stróżów i świętych patronów. Wyżej wymienionym, a także wszystkim osobom starszym, chorym, samotnym, pogubionym emocjonalnie czy duchowo, dedykuję piękną, radosną piosenkę w wykonaniu dzieci. Pochodzi piosenka z podcastu Eudalisa, a tekst piosenki napisała Monika Bryła. Proszę, posłuchajmy tej radosnej piosenki w wykonaniu dzieci.

0: Komunikaty i ogłoszenia Radia 3ZZZ przygotowane przez redaktor Renatę Suwary. W niedzielę 16 sierpnia 2026 roku w Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon odbędą się obchody Dnia Wojska Polskiego i uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10 mszą świętą, po której nastąpi krótka akademia i złożenie kwiatów pod pomnikiem katyńskim. Serdecznie zapraszamy członków polonijnej społeczności w Melbourne do licznego udziału w uroczystościach i oddania hołdu żołnierzom walczącym na różnych frontach o naszą wolność. Stowarzyszenie Szczurów Tobruku serdecznie zaprasza wszystkich na doroczne uroczystości upamiętniające odsiecz Tobruku, połączone ze złożeniem wieńców ku czci odwagi, służby i poświęcenia żołnierzy australijskiej 9. Dywizji oraz Polskiej Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich podczas oblężenia Tobruku. Uroczystość odbędzie się w Shrine of Remembrance w Melbourne, Bruitwood Avenue, Melbourne, w niedzielę 23 sierpnia bieżącego roku o godzinie 12 w południe. Prosimy o przybycie do godziny 11.45. Osoby pragnące złożyć podczas uroczystości wieniec lub kwiaty proszone są o wcześniejsze poinformowanie mnie, aby ich nazwiska mogły zostać umieszczone na oficjalnej liście. To jest poinformowanie pana Andrzeja Balcerzaka. Mile widziane są zarówno wieńce trwałe, jak i świeże. Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa podczas tej uroczystości, w czasie której wspólnie uczcimy pamięć, dziedzictwo oraz poświęcenie polskich i australijskich szczurów Tobruku. Z wyrazami szacunku, Andrzej Balcerzak, Stowarzyszenie Szczurów Tobruku. Siostry Zmartwychwstanki, rektor sanktuarium ksiądz Mariusz Han Jezuita, Komitet Kościelny, Koło Pań, Rada Duszpasterska oraz wolontariusze pracujący przy Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon serdecznie zapraszają do udziału w dorocznym odpuście ku czci Matki Bożej Częstochowskiej oraz tradycyjnym bazarze. Harmonogram uroczystości. W sobotę 29 sierpnia od godziny 10 do 16 bazar, o 18 nabożeństwo maryjne i o 18.30 msza święta. W niedzielę 30 sierpnia o godzinie 9 rano różaniec, o 9.30 nabożeństwo do Matki Bożej, o 10 odpustowa msza święta i od 11.30 do 14 bazar. Organizatorzy zaplanowali szereg atrakcji, w tym loterię fantową. Kuchnia będzie serwowała polskie potrawy i słodkie wypieki. Na stoiskach będzie można znaleźć polskie książki i filmy, różne pamiątki, ceramikę, ozdoby, dewocjonalnia, a nawet sadzonki. Odpustowe uroczystości poprzedzi 10-dniowa nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej. Dom Orła Białego w Breakwater zaprasza na taneczny wieczór Polish Disco, który odbędzie się w sobotę 29 sierpnia bieżącego roku. Od godziny 18 na gości czekają wyjątkowe promocje na pierogi, a o 19.30 parkiet rozgrzeje G-Day Mark and Modern Beat Entertainment, który przez cały wieczór będzie grał muzykę, przy której nikt nie usiedzi przy stoliku. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi, zjedz pyszny obiad, wznieś toast i baw się do późna. Liczba miejsc na kolację jest ograniczona, dlatego warto zarezerwować stolik już dziś pod numerem 03-52-29-10-09. Związek Polaków w Melbourne zaprasza młodzież w wieku od 10 do 16 lat do udziału w koloniach wiosennych, które odbywać się będą w dniach od 20 do 25 września bieżącego roku w ośrodku Polana w Hillsville. W programie wypoczynku m.in. przejazd zabytkową kolejką Puffing Billy, wieczór filmowy, prywatny seans w kinie, dyskoteka, ognisko z pieczeniem pianek, gry terenowe, konkursy i quizy, niedzielna msza święta. Koszt udziału w koloniach wynosi $480 od osoby. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje Beata Bara, telefon 0425 865 174. W związku z przypadającym w bieżącym roku 65-leciem Ośrodka Młodzieży Bogopolana w Hillsville, Związek Polaków w Melbourne rozpoczął akcję gromadzenia fotografii, pamiątek i wspomnień związanych z historią tego wyjątkowego miejsca. Zebrane materiały posłużą do przygotowania jubileuszowej prezentacji i wystawy, które zostaną zaprezentowane podczas obchodów rocznicowych. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy na przestrzeni minionych 65 lat byli związani z Polaną. Uczestników kolonii i obozu, wychowawców, instruktorów, wolontariuszy, działaczy, członków zarządów i komitetów, osoby zaangażowane w rozwój ośrodka oraz ich rodziny i przyjaciół. Poszukiwane są zarówno fotografie i pamiątki, jak i osobiste wspomnienia, opowieści oraz historie dokumentujące życie Polany i ludzi, którzy przez dziesięciolecia tworzyli jej wyjątkową atmosferę. Obchody jubileuszu zaplanowano na 11 października bieżącego roku. Przygotowywana wystawa i prezentacja mają stać się nie tylko kroniką 65-letniej historii ośrodka, lecz także wyrazem wdzięczności dla wszystkich pokoleń osób, które swoją pracą, zaangażowaniem i pasją przyczyniły się do rozwoju Polany. Materiały należy przesyłać na adres e-mailowy polana@polanacamp.org.au. Polskie audycje Radia 3 ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera Radia 3 ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3 ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Zachęcamy Państwa serdecznie do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu portalpolonii.com.au. Również serdecznie zachęcamy do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia społecznego Polskiego Radia 3 ZZZ przygotowane przez redaktor Renatę Suwarę. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania informacji z kraju i ze świata. Pochodzą z podcastu Bądź na bieżąco, prowadzi Maciej Podstawka.
1: Potężne tarcia w Koalicji Obywatelskiej i widmo odwołania prezydenta stolicy po jego kolejnej aferze. Raport Komisji Europejskiej wytyka Polsce nękanie dziennikarzy za rządów nowej władzy. Twarde odmowy Ilona Maska i Waszyngtonu w sprawie kluczowych żądań Kijowa. I coś pozytywnego na zwieńczenie dnia. Dowód na to, że polskie pociągi wreszcie zawstydzają niemieckiego giganta. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na bieżąco, na którym jak co dzień macie najnowsze newsy z kraju i ze świata. Nadajemy dla Was tradycyjnie dwa razy dziennie o 6.30 i 18.00, więc jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zostawcie subskrypcję oraz łapę w górę, żeby żaden ważny temat Wam nie umknął. A teraz bez przynudzania, lećmy od razu z pierwszym tematem.
2: Mieszkańcy Jeżowa Sudeckiego, za chwilę weźmiecie udział w drugiej turze wyborów na wójta. To bardzo ważne, żeby wybrać w niej mądrze. Chciałbym zachęcić Was do głosowania 21 kwietnia na Annę Konieczyńską. Ania ma ogromne doświadczenie w samorządzie.
3: Kwiecień 2024. Anna Konieczyńska przegrywa te wybory. Ale 10 miesięcy później zostaje wiceprezesem Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. To ta agencja rozdziela rządowe pożyczki dla firm poszkodowanych w powodzi. Dziś Wirtualna Polska publikuje śledztwo Szymona Jadczaka. Miliony dla powodzian dostali mąż i sąsiedzi polityczki Koalicji Obywatelskiej. Za wodę, po której nie ma śladu. 11 września 2025 firma jej męża podpisuje z agencją umowę na 200 000 zł. Maksymalną kwotę dostępną z funduszu ministerialnego. Spółka sąsiadów dostaje dwie pożyczki, łącznie 3 200 000 za szkodę w sali zabaw dla dzieci. Do właściciela lokalnej telewizji współpracującej z samorządem trafia ponad 1 100 000. Razem 4,5 miliona złotych, trzy firmy z jednej wsi. Tylko że wody tam nie było. Straż pożarna nie odnotowała ani jednego zgłoszenia. Wody Polskie stwierdziły, że rzeka tej nieruchomości nie zalała. Zdjęcia satelitarne też nie pokazują w tym miejscu wody. A gmina przyznaje na piśmie, że nie dysponowała niezależnym dowodem, iż uszkodzenia powstały wskutek zalania. Oględziny zrobiono 10 miesięcy po powodzi, na podstawie relacji właściciela.
2: Doskonale sprawdziła się jako starosta jeleniogórski. Wiem, że będzie znakomitym wójtem Jeżowa Sudeckiego i przywróci gminę mieszkańcom.
3: 4,5 miliona wróciło, tylko nie do mieszkańców. Program pożyczek powodziowych sprawdza już Centralne Biuro Antykorupcyjne. Kontrolę zapowiedziało też Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
4: Ania ma ogromne doświadczenie w samorządzie.
3: Sprawa jest w toku. Koniczyńska i agencja twierdzą, że działały zgodnie z wytycznymi, a wiceprezes wyłączyła się z decyzji o firmie męża. Nikomu nie postawiono zarzutów.
1: Rafał Trzaskowski staje się dla Donalda Tuska nie tyle prawą ręką, co potężną kulą u nogi. Druga przegrana z rzędu w walce o Belweder to jedno, ale to, co wyprawia się teraz w stolicy, to wizerunkowy demontaż na żywym organizmie. Mamy lekarza bez specjalizacji, który wyciąga ze szpitalnej kasy ponad 1,5 miliona złotych i rzekomo wyrabia prawie 400 godzin miesięcznie, twierdząc jeszcze bezczelnie, że pilnuje interesu samego prezydenta miasta. Ordynator chirurgii zgłaszał ten problem Trzaskowskiemu już w lipcu zeszłego roku. Reakcji ratusza wtedy nie było. Efekt jest taki, że Maciej Wilk z akcji Tak dla CPK, z którym swoją drogą robiłem wywiad na tym kanale, podlinkuję go tutaj w opisie, macie link do tego wywiadu z Maciejem Wilkiem. Zapraszam serdecznie, bo właśnie ten wywiad robiliśmy w przeddzień zorganizowania tej akcji z nim, więc tam macie taką pigułę informacyjną dotyczącą tej dokładnie akcji odwołania Trzaskowskiego. No to on w 4 dni zebrał 15 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum odwoławcze, a w sondażach ponad 51% Polaków mówi wprost, że jest to czas na dymisję. Tusk potrafi liczyć szable i doskonale widzi, że Rafał demoluje mu partię od środka. Myślicie, że premier poświęci w końcu swojego zastępcę dla ratowania własnych słupków? Czy będą szli w zaparte do samego końca? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, a my lećmy dalej.
3: Komisja Europejska opublikowała raport o praworządności, w którym odnotowała 4 nowe alerty dotyczące Polski na platformie Rady Europy oraz 23 kolejne zgłoszenia w systemie Mapping Media Freedom. Alerty dotyczyły przypadków nękania i zastraszania dziennikarzy, konfiskowania sprzętu oraz blokowania stron internetowych. Pozostałe zgłoszenia obejmowały postępowania prawne przeciwko dziennikarzom, ich dyskredytowanie oraz nękanie. W raporcie zwrócono również uwagę na to, że sposób zarządzania mediami publicznymi nadal odzwierciedla decyzje polityczne. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała, że przedstawione dane są alarmujące i w pełni popiera wyrażone w raporcie obawy dotyczące braku odpowiedniej ochrony dziennikarzy w Polsce. Rada podziela również obawy Komisji Europejskiej dotyczące przypadków odmawiania dziennikarzom dostępu do wydarzeń i postępowań publicznych organizowanych przez instytucje państwowe. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przypomina, że wielokrotnie występowała w obronie przedstawicieli mediów i informowała o sytuacjach, w których wybranym redakcjom uniemożliwiano udział w konferencjach prasowych przedstawicieli rządu. Zdaniem Rady takie działania ograniczają dostęp obywateli do informacji i mogą prowadzić do nierównego traktowania redakcji. Mimo zbieżnej oceny zagrożeń dla dziennikarzy, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji krytykuje sposób przygotowania raportu. Regulator zarzuca Komisji Europejskiej selektywne podejście do źródeł i podkreśla, że Komisja całkowicie zignorowała informacje przekazane przez polskiego regulatora. Zdaniem Rady w dokumencie nie uwzględniono ani uwag przedstawionych podczas wizyty krajowej, ani pisemnych odpowiedzi przesłanych Komisji na etapie przygotowywania raportu. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ocenia, że takie wybiórcze traktowanie źródeł budzi wątpliwości co do pluralizmu informacji, z których korzysta Komisja Europejska. Regulator zaznacza jednocześnie, że raport dotyczący wolności i pluralizmu mediów opiera się na niepełnym materiale. Pomimo tych zastrzeżeń, obie instytucje są zgodne co do tego, że bezpieczeństwo dziennikarzy w Polsce wymaga pilnej uwagi i skuteczniejszej ochrony.
1: I kiedy wydaje się, że bałagan zamyka się w granicach Warszawy, wjeżdża twardy dokument wprost z Brukseli. No i jak tam wasze samopoczucie? Mamy w rządzie ekipę, która szła do władzy z pięknymi hasłami powrotu do praworządności i zachodnich standardów tak zwanych. A tu przychodzi oficjalny raport z Unii i prosto w twarz wypomina im 4 nowe alerty w Radzie Europy oraz 23 zgłoszenia o zastraszaniu, nękaniu i blokowaniu dziennikarzy. Przecież to jest kompromitujący absurd. Służby wjeżdżają do domów pracowników opozycyjnej stacji przez zmyślony alarm nadesłany z podszytego numeru niewygodnym redakcjom. Zamyka się drzwi na rządowych konferencjach. A co na to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji? Potwierdza problem, ale jednocześnie wytyka Brukseli, że ta zignorowała ich wyjaśnienia. Mechanizm jest stary jak świat. Unijne dokumenty są obiektywne i świetne wyłącznie wtedy, gdy walą w polityczną konkurencję. A gdy wytykają nadużycia obecnej władzy, w mediach nagle zapada głęboka cisza. Zostawmy jednak na chwilę ten lokalny teatr, bo na dużej planszy gra się dzisiaj bez żadnego znieczulenia.
3: Elon Musk odmawia udzielenia Ukrainie zgody na wykorzystanie satelitarnej sieci Starlink obsługiwanej przez SpaceX do kierowania atakami na terytorium Rosji. Pomimo bezpośrednich apeli ze strony władz w Kijowie, miliarder pozostaje nieugięty. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał prosić prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o interwencję i wywarcie presji na Muska w celu zniesienia geograficznych ograniczeń systemu. Trump nie udzielił jednak jasnej odpowiedzi, czy poprze tę prośbę. Ukraińska armia zamierza wykorzystać sieć Starlink do kierowania atakami dalekiego zasięgu na rosyjskie systemy rakietowe, które regularnie bombardują Kijów i inne ukraińskie miasta. Były minister obrony Ukrainy, Mykhajło Fedorow, również próbował przekonać miliardera do zmiany decyzji, korzystając z nieoficjalnych kanałów komunikacji. Musk spiera się z Fedorowem na temat ryzyka eskalacji ze strony Rosji, gdyby sieć Starlink została użyta do uderzeń w głąb jej terytorium. Według informatora z otoczenia Fedorowa, Musk wielokrotnie powtarzał ukraińskim urzędnikom, że nadszedł czas, by zawrzeć porozumienie w celu zakończenia wojny. Odrębnym problemem pozostaje kwestia produkcji pocisków przechwytujących Patriot na Ukrainie. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy Sojuszu Północnoatlantyckim, Matthew Whitaker, potwierdził, że Waszyngton nie zezwoli Ukrainie na krajową produkcję tych pocisków, wycofując się z wcześniejszych zobowiązań. Stwierdził, że eksport pocisków Patriot podlega ścisłej kontroli i produkcja jest zastrzeżona wyłącznie dla amerykańskich wytwórców. Prezydent Trump złagodził swoje wcześniejsze stanowisko, argumentując, że przekazanie tak wrażliwej technologii jest trudne, ponieważ kraje ją otrzymujące mogą pewnego dnia zwrócić się przeciwko Stanom Zjednoczonym. Zełenski ogłosił mimo to, że Kijów zawarł porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie comiesięcznych dostaw pocisków przeciwlotniczych Patriot, zaznaczając jednocześnie, że ilość ta jest niewystarczająca, by pokryć zapotrzebowanie Ukrainy. Wahania Muska dotyczące sieci Starlink oraz trudności z pozyskaniem zaawansowanej technologii wojskowej odzwierciedlają szersze wyzwania, przed jakimi stoi Kijów. Ukraina nadal lobbuje na rzecz nieograniczonego wykorzystania zachodniej broni, jednak kolejne inicjatywy napotykają na przeszkody. Sytuacja pokazuje, jak złożone pozostają relacje między Kijowem a jego zachodnimi partnerami w kwestiach militarnych.
1: I to jest twardy prysznic dla każdego, kto wierzył, że w Waszyngtonie ktokolwiek podejmuje decyzję bez kalkulatora w dłoni. Zełenski jeździ, prosi, apeluje bezpośrednio do Trumpa, angażuje byłych ministrów do naciskania na Muska, a z USA płynie krótka odpowiedź. Nic z tego. Zero zgody na wykorzystanie Starlinka do rażenia w głąb Rosji i zero licencji na produkcję rakiet Patriot na ukraińskim terytorium. Ambasador przy NATO, Matthew Whitaker, ujął to bez owijania w bawełnę, że gotowy sprzęt dostarczyć możemy, ale licencje i technologia zostają zamknięte w amerykańskim sejfie. Waszyngton wydał na tę wojnę prawie 200 miliardów dolarów, udostępnia dane wywiadowcze, ale stawia twardą granicę, bo nie zamierza wysyłać swoich żołnierzy ani wchodzić w bezpośrednie starcie z jądrowym mocarstwem. Dopóki na froncie nie giną amerykańscy obywatele, dla Białego Domu liczy się czysty interes narodowy i chłodny bilans zysków. Ale dobra, na koniec coś, co po tych wszystkich ciężkich tematach pokazuje, że potrafimy w tym kraju wygrać starcie na bardzo konkretnym polu.
3: Polsko-niemiecki dziennikarz Tomasz Kurjanowicz opublikował na łamach dziennika Berliner Zeitung artykuł, w którym krytykuje niemiecką kolej za paraliżowanie połączenia między Berlinem a Warszawą. Autor nawiązuje do 35. rocznicy Traktatu Dobrosąsiedzkiego między Polską a Niemcami, wskazując na głęboki kontrast między symboliką tego jubileuszu a codzienną rzeczywistością podróżnych. Jego zdaniem każdy, kto regularnie korzysta z tej trasy, zna schemat. Ledwie kończą się jedne prace budowlane, a już rozpoczynają się kolejne. A pasażer rezerwujący bilet do Warszawy często nie ma pewności, czy zarezerwowane połączenie będzie w ogóle dostępne kilka tygodni później. Zdaniem autora prace budowlane są konieczne, jednak prawdziwym problemem nie są place budowy, lecz sposób ich organizacji. Niemcy inwestują miliardy w kolej, a mimo to podróżni mają wrażenie, że każdy plac budowy planowany jest osobno. To, co miało być modernizacją dla osób dojeżdżających do pracy oraz pasażerów międzynarodowych, stało się stanem permanentnym. Porównanie z Polską wypada dla Niemiec niekorzystnie. Polska zmodernizowała swoją sieć kolejową w imponującym tempie. Zainwestowała miliardy w infrastrukturę, unowocześniła dworce i rozbudowała główne trasy dalekobieżne. Między Warszawą a Poznaniem lub Krakowem kursują nowoczesne pociągi, charakteryzujące się niezawodnością i wysoką prędkością, a dla wielu Polaków punktualny przyjazd pociągu stał się czymś oczywistym, podczas gdy w Niemczech coraz częściej jest to wyjątek. Berliner Zeitung podkreśla, że 35 lat po podpisaniu traktatu o sąsiedztwie, największa przeszkoda w podróży między obydwoma krajami nie powinna znajdować się na ostatnich kilometrach przed Berlinem. Sąsiedztwo nie rodzi się w salach konferencyjnych, lecz tam, gdzie ludzie mogą bez przeszkód odwiedzać przyjaciół, dojeżdżać do pracy lub spotykać się z rodziną. Dopóki najważniejsze połączenia kolejowe między Niemcami a Polską kończą się transportem zastępczym, europejskie sąsiedztwo na torach pozostaje jedynie obietnicą i symbolem poważnego problemu.
1: Niemiecki publicysta w Berliner Zeitung przyznaje wprost, że na trasie Berlin-Warszawa ich chwalona kolej funduje pasażerom niekończący się tor przeszkód z autobusem zastępczym na czele. Tymczasem polska sieć kolejowa przeszła potężny skok. PKP Intercity odebrało w ramach środków z KPO 214 zmodernizowanych wagonów i komplet 56 lokomotyw Gryfin za ponad 2 miliardy złotych. Pamiętam jeszcze te stoczone składaki sprzed lat, gdzie grzejnik pod siedzeniem wypalał mi podeszwy butów, jak przez przypadek tam postawiłem buta, a ze szpar w oknach piździło tak w zimę, że jechało się w czapce, a i tak człowiek był chory. Dzisiaj człowiek wsiada w cywilizowany pociąg, który po prostu przyjeżdża na czas, zazwyczaj, ale opóźnienia oczywiście są, ale nie są aż tak częste, a dość często jeżdżę pociągami. A u sąsiadów uważających się za wzór organizacji miejskiej, niekończący się remont i przesiadka do PKS-u. Kto by pomyślał, że przyjdzie nam dożyć czasów, w których to niemieckie media będą stawiać Polskę za wzór niezawodności.
0: A teraz proszę posłuchajmy, co Polacy myślą o aktualnej sytuacji w Polsce, o aktualnie rządzących.
5: Minister Kosiniak-Kamysz 29 lipca w polskim Sejmie oburzył się na wypowiedź kandydatki na posła Samueli Tarkowskiej z Konfederacji z 23 roku, która wzywała Rosję, Władimira Putina do rozprawienia się z polskim rządem dla dobra Polaków. Ja oczywiście nie podpisałbym się pod tą wypowiedzią. Minister oburzył się, że ktoś ma czelność uważać rząd polski za największe zagrożenie dla narodu polskiego. Szanowny panie ministrze Kosiniak i Kamysz, oświadczam panu, że ja uważam pana i pana rząd za jedno z największych zagrożeń dla państwa polskiego, dla przeciętnego i nieprzeciętnego Polaka, dla suwerenności Polski, dla wolności gospodarczej, dla zamożności Polaków. Uważam, że jesteście wrzodem na czterech literach państwa polskiego. Wasze działania, jeśli chodzi o politykę podatkową, gospodarczą, są w zasadzie zbrodnią na narodzie polskim. Wasza polityka obronna jest koszmarna, skorumpowana i robiona na wojnę, która już się kiedyś odbyła. Polityka suwerennościowa w zasadzie nie istnieje. Wy robicie to samo z Niemcami, co chciałaby zrobić pani Samuela Tarkowska. to wy sprzedajecie Polskę Niemcom i innym państwom Unii Europejskiej, zachodniej Unii Europejskiej. Wykorzystujecie instytucje państwa polskiego, takie jak Urząd Skarbowy, Policję, ZUS, Sanepid, do walki politycznej. Aresztujecie ludzi za wolność słowa. Wchodzicie z drzwiami do youtuberów, do innych influencerów, którzy mają czelność mówić coś, co nie jest zgodne z waszą polityką. Jesteście skorumpowani, zniszczyliście służbę zdrowia. W zasadzie ciężko znaleźć element państwa, którego byście nie niszczyli. Robicie to wszystko po to, żeby zachować własne stanowiska, powsadzać swoje rodziny i znajomych na stanowiskach spółek Skarbu Państwa i na różnych urzędach. Jesteście dla Polski koszmarem. Jesteście przekleństwem państwa polskiego. Niemniej jednak nie zgadzam się z panią Samuelą Torkowską. Uważam, że my sami powinniśmy rozwiązać wasz problem, pogonić was i powsadzać was do więzień. Nie powinno po was zostać śladu. Powinniście w większości siedzieć za zdradę państwa polskiego. Powinniście siedzieć za korupcję, za gnębienie Polaków, za niszczenie polskiej gospodarki, wolności słowa, suwerenności i pozbawiania Polaków własności prywatnej. I jak widzę pana twarz oburzającą się na to, że ktoś ma czelność uważać was za zagrożenie, to wiem, że pana oburzenie jest udawane. Pan doskonale wie, że mam rację. Pan doskonale wie, co pan robi. Pan doskonale wie, co robi ekipa, w której pan bierze udział w rządzeniu.
0: Zapraszam państwa do uważnego wysłuchania artykułu z naszego dziennika wychodzącego w Polsce. Oryginalnie materiał pochodzi z Watykanu. Eutanazja zamiast pomocy. Terytorium północne ma stać się w najbliższym czasie ostatnim australijskim regionem, który zalegalizuje tak zwaną dobrowolną pomoc w umieraniu, voluntary assisted dying. Do tej pory tylko tam eutanazja pozostawała nielegalna. W lipcu lokalne władze przedstawiły projekt ustawy, która ma to zmienić. Arcybiskup Sydney Anthony Fisher w rozmowie z Vatican News podkreślił, że australijski kościół ma obowiązek oferować ludziom pozytywne alternatywy. W Darwin, stolicy terytorium północnego, w ciągu najbliższych kilku tygodni ma dojść do legalizacji eutanazji. Jeśli tak się stanie, tak zwana dobrowolna pomoc w umieraniu będzie legalna we wszystkich stanach i terytorium Australii. Ksiądz arcybiskup Anthony Fisher relacjonuje przebieg debaty publicznej w Australii, cytuję, w ostatnim czasie pojawiło się wiele nacisku w tym kierunku ze strony różnych środowisk, aby rozszerzyć eutanazję na osoby cierpiące na demencję lub nieprzytomne, na dzieci, a także na osoby, które tego pragną. Koniec cytatu, wskazał arcybiskup Fisher. Pojawił się pomysł, by pozwolić na konsultacje online i przez telefon w sprawie eutanazji, czyli tak zwane telezdrowie. Chodzi o zniesienie federalnych zakazów, które teraz umożliwiają lekarzom prowadzenia takich rozmów zdalnie. Rządząca partia pozwoliła parlamentarzystom głosować w tej sprawie zgodnie z własnym sumieniem. Metropolita nazywa to kolejną presją, by zwiększyć dostępność eutanazji. Presja ma wprowadzenie tak zwanego telezdrowia, które w rzeczywistości jest teleśmiercią. Polega na wykorzystaniu środków komunikacji na odległość, takich jak internet i telefon, do udzielania eutanazji. Bez jakiejkolwiek poważnej konsultacji z lekarzem, bez tego, by lekarz kiedykolwiek spotkał się z nami lub omówił z nami, jakiej opieki naprawdę potrzebują. Jakie mogą być ich obecne potrzeby w zakresie opieki paliatywnej lub innych rodzajów leczenia, zaznaczył arcybiskup. Ksiądz arcybiskup wskazuje też na tragiczną historię zmian w prawie. W kraju przeszliśmy od całkowitego zakazu eutanazji do sytuacji, w której obecnie ponad 14 tysięcy osób złożyło wnioski o jej przeprowadzenie, a ponad 7 tysięcy zmarło w jej wyniku, dodał. Podkreślił, że wzorem innych krajów w Australii potrzebny jest nacisk na lepszą opiekę paliatywną. Konieczne jest zaoferowanie lepszej opcji niż przedwczesna śmierć. Śmierć z rąk lekarzy, tam gdzie faktycznie okazuje się ludziom miłość i uwagę, omawia z nami wszystkie dostępne opcje, pokazuje im, że istnieją sposoby rodzenia sobie z cierpieniem, Bardzo często te osoby tracą zainteresowanie eutanazją. Dlatego my, jako Kościół, musimy oferować ludziom pozytywne alternatywy, zaznaczył hierarcha. Jednocześnie zauważył, że obecnie charakter zawodu medycznego zmienia się bardzo szybko. Jak wskazał, dochodzi do sytuacji, gdy zamiast ratować nasze życie i dbać o nasze zdrowie, wszystko staje się opcjonalne i zależy wyłącznie od potrzeb rynku lub życzeń konkretnego pacjenta. Dwóch pacjentów może leżeć w łóżkach obok siebie. W przypadku jednego z nich lekarze robią wszystko, co w ich mocy, aby go wyleczyć i utrzymać przy życiu. A tuż obok, w sąsiednim łóżku, lekarze skarcają mu życie i doprowadzają do śmierci. To ogromna zmiana w praktyce szpitalnej i w praktyce zawodu lekarza, podsumował ksiądz arcybiskup Antony Fischer. Był to artykuł z naszego dziennika, opracowany na podstawie wiadomości z Watykanu.

Wysłuchaliśmy fragmentu oratorium o wniebowstąpieniu Najświętszej Marii Panny. W Kościele Katolickim 15 sierpnia w najbliższą sobotę będziemy obchodzić oficjalnie uroczystość Najświętszej Marii Panny. Czytam teraz Państwu drugą część artykułu. W 1920 roku Matka Boża ocaliła Europę i Polskę przed najazdem bolszewików. Artykuł pochodzi z miesięcznika Trwajcie w miłości, napisany przez Jana Gaspara. Niewygodna i zatajona prawda. Świadectwo Rosjan, którym objawiała się Matka Boża w Bitwie Warszawskiej, jest bardzo wiarygodne. Tysiące bolszewickich żołnierzy oddalonych od siebie o około 20 kilometrów, odległość między Osobem a Wólką Radzymińską, w wielkim pośpiechu uciekło z pola walki, kiedy zobaczyło postać Matki Bożej. Fakty całkowicie zaprzeczają twierdzeniom sceptyków, że to bolszewicy wymyślili całą historię, aby uzasadnić niechlubną ucieczkę z pola walki, albo ulegli zwidom wywołanym nadużyciem alkoholu. O objawieniu się Maryi na radzymińskiej ziemi przypomina pamiątkowa kaplica wzniesiona w 1926 roku na cmentarzu poległych w Radzyminie. Znajduje się na niej inskrypcja wskazująca, że kaplica jest wotum dziękczynnym za zwycięstwo odniesione dzięki opatrzności Bożej. Dwukrotne objawienie się Matki Bożej pod Warszawą zostało więc uznane za fakt. Cudowna interwencja Matki Bożej była nie do przyjęcia dla niedowiarków w kręgach sanacyjnych socjalistów rządzących Polską, gdyż w ich mniemaniu umniejszała ich zasługi w tym spektakularnym zwycięstwie. Dlatego starano się sprawę zatuszować, podejmując stanowcze kroki, by zataić fakt objawienia się Matki Bożej podczas Bitwy Warszawskiej. Złote berło i jabłko ufundowane przez polskie kobiety jako wotum dziękczynne dla Matki Bożej za uratowanie stolicy i Polski od nawały bolszewickiej zostało przekazane na Jasną Górę. Patronka Warszawy nie doczekała się od magistratu miasta i swojego ludu oficjalnego dowodu wdzięczności. Propaganda władzy sanacyjnej udowadniała, że żadnego cudu nie było, bo być nie mogło. Bolszewików zwyciężył swoim geniuszem wojskowym Józef Piłsudski. Sam zaś marszałek w słowach skierowanych do kardynała Aleksandra Kakowskiego powiedział: Eminencjo, ja sam nie wiem, jak myśmy tę wojnę wygrali. Również w czasach reżimu komunistycznego sprawę z oczywistych względów przemilczano. Cud nad Wisłą miał na zawsze zniknąć z kart historii. Niezwykłe proroctwo. Data i okoliczności cudu nad Wisłą zostały zapowiedziane przez Matkę Bożą blisko pół wieku wcześniej. W Wielki Piątek 1872 roku Maria przekazała mistyczce, służebnicy Bożej Wandzie Malczewskiej, następujące proroctwo. Cytuję. Skoro Polska otrzyma niepodległość, to niezadługo powstaną dawni gnębiciele, aby ją zdusić. Ale moja młoda armia, w imię moje walcząca, pokona ich, odpędzi daleko i zmusi do zawarcia pokoju. Ja jej dopomogę. Koniec cytatu. A w 1873 roku w święto wniebowzięcia ogłosiła, iż, cytuję, uroczystość dzisiejsza niezadługo stanie się świętem narodowym dla was, Polaków, bo w tym dniu odniesiecie świetne zwycięstwo nad wrogiem dążącym do waszej zagłady. Koniec cytatu. Matka Boża łaskawa jako patronka Warszawy i strażniczka Polski odegrała bardzo ważną rolę w historii naszego narodu. Jej dwukrotne publiczne objawienie się wojskom bolszewickim stanowiło punkt zwrotny Bitwy Warszawskiej, którą Lord Abernon uznał za 18. decydującą bitwę w historii świata. Można z całą pewnością uznać, iż cudowna interwencja Maryi ocaliła wówczas przed szatańską ideologią komunistyczną nie tylko Polskę, ale i Europę. 7 października 1973 roku podczas koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej koronami papieskimi prymas Stefan Wyszyński powiedział, cytuję, właśnie dlatego, że potrzeba nam miłości macierzyńskiej w życiu rodzinnym, społecznym i publicznym, koronujemy dzisiaj Matkę Bożą Łaskawą, łamiącą w swoich dłoniach ostrza gniewu Bożego, godzące w ludzi.
Przez jej przyczynę pragniemy wyjednać u Ojca Niebieskiego dla miasta i Ojczyzny naszej prawdziwy pokój, oparty na miłości i sprawiedliwości. Była to dalsza część artykułu, który czytałam wczoraj. W 1920 roku Matka Boża ocaliła Europę. Artykuł został opracowany przez Jana Gaspara na podstawie książki księdza Bartnika Jezuity i Ewy Starożyńskiej pod tytułem Matka Boża Łaskawa, a cud nad Wisłą. Warszawa, 2011 rok. I artykuł Wincentego Łaszewskiego Zwycięstwo z pomocą nieba.

0: Wczoraj w audycji mówiłam Państwu o największej figurze Matki Bożej w Polsce i w Europie. A teraz proszę posłuchajmy, co na ten temat ma jeszcze do powiedzenia redaktor portalu W Polsce 24.
1: Maleńkie Konotopie jest na ustach wszystkich. To tutaj właśnie powstała największa w Europie figura Matki Boskiej. Jest ona wyższa od Chrystusa Króla z Świebodzina u nas w Polsce przy zachodniej granicy, ale również jest wyższa od znanego chyba na cały świat Jezusa Odkupiciela z Rio de Janeiro. Tamta figura ma tylko 30 metrów wysokości. Nasza polska Maryja ma 40. Do tego dochodzi cokół wysokości 15 metrów, czyli cały postument ma ponad 55 metrów wysokości. Konsekracja, poświęcenie ma tutaj nastąpić 15 sierpnia, czyli w święto wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny, zwane potocznie świętem Matki Boskiej Zielnej. I mimo, że to dopiero za kilka tygodni, no to już dzisiaj tutaj przyjeżdża mnóstwo osób, które przejeżdżają tą trasą numer 10, jeśli ja dobrze pamiętam, i zatrzymują się tutaj, żeby zobaczyć tą figurę, która góruje nad okolicą.
2: Ja tu specjalnie przyjechałem z Bydgoszczy zobaczyć, jak to wygląda, i jestem pod wrażeniem. No i jeszcze się wybieram nad granicę, nie? Tam jest Jezus Chrystus, nie? Też trzeba zobaczyć.
3: Bardzo piękna figura, wrażenie piękne.
4: Dla mnie przede wszystkim ona wygląda bardzo skromnie i to jest najpiękniejsze w tej figurze i w ogóle w tym miejscu, że ono nie jest jakieś wielkie, wypompowane, tylko takie spokojne. I będzie można tutaj właśnie zatrzymać się, aby trochę pokontemplować, pobyć z Maryją. To piękne doświadczenie.
5: Zatrzymałyśmy się po drodze, wiedząc już, że tutaj jest ta budowa. Chciałyśmy zobaczyć pomnik.
1: W jaki sposób powstała ta figura? Otóż fundatorem, inwestorem jest pan Roman Karkosik. To jest biznesmen, milioner, miliarder, znany między innymi z listy 100 najbogatszych Polaków tygodnika Wprost. To jest człowiek, który od ponad 20 lat jest jednym z największych inwestorów na giełdzie papierów wartościowych. Mieszka tutaj bardzo blisko. No i właśnie on postanowił taką figurę tutaj ufundować. Koszt tej figury to około 100 milionów złotych. Jest wykonana w takiej technologii, aby przetrwała następne 300 lat.

posłuchamy pieśni Błogosławiona pełna miłości w wykonaniu Dominikanów. Mój czas antenowy dobiegł końca. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję wszystkim artystom i redakcjom za możliwość wykorzystania ich materiału w naszym społecznym programie. Ponownie spotkam się z Państwem 8, 9 i 29 września. Życząc Państwu szczęśliwej, błogosławionej nocy, zapraszam do słuchania wszystkich naszych audycji, które są w soboty, wtorki i środy. I zapraszam dalej do słuchania pieśni Błogosławiona pełna miłości. Dobranoc Państwu.